i 30, dakle u 20 sati i 30 minuta, a sam koncert je planiran, to jest početak samog koncerta planiran je u 21 sat. Nama je preostalo još jako, jako malo,